mamusu. Tolan katka zempavi. At kisenetun kiranezeng matuha tone osu. Itolan katka tsaga mavuzu. Tolan katka zempavi ya usu. Tsamyang. At was nonine. Atop karana manyek po timpu diskobat na tora bwe. Mahits kurana tsimiafiaf. Antram misiavano zek masakumyanzu. Itolan katka matuk valere. En bokan bosin kon na kantu. Kura kel mapa kel mahe kel matanta. Is mbohanyisani. Karanti parna kingo benga kafsen walikil. Azafanyazu. Tolan katka fa. Ipa ora tu kisani. Tolan katka zem pari. Tsamenenine. Tolan katka zem pari.